typki, dwie odmorski rak. Wichry nosy zawartete i zemiata raz florety. Wichry nosy zawartete i zemiata.